0: Taki.
1: Czasza, nie czasza, nego robu prati. Iz dalmatinske, jedete, robu prati.